Lita kombani mbagi na mbagi su yati likuwa shofe. Boto na mango radun de kelu kalite na lingbi ti dekete. Na mozo koni ni la pa. E piti su mba tata papia koko. Na mami. A bouje gi yake yake. Ate so ti tantia ni la.